pisłem cicho urek policji z nim. Tak dobry na zakupy, za żadny pieniądze. Jędzie zbyła z pusta wieci, a ty kupy mze. Takowej wichod słońce jest całkiem w porządku.